0: 4:39. Alo.
1: Alo.
0: Buen día.
1: Buen día, buen día, dada.
0: Tujimwishe uli.
1: Uje ya bana yetu.
0: Ai, oyo.
1: Ani jajirie neshi yao jajirie nyelo.
0: Ashirie neshi yao ni wani anapele.
1: Ashirie neshi yao. Wele nyelo la utende unopadi jina rupia. Anya hali jajirie ni mabuji.
0: Karibu, karibu.
1: Ano ababa jamatu gandila lamu yangani tujamishile bari madengo katu uje na abu kawukishu uchi ugo.
0: Abele shijira lamu uzio.
1: Lamu ya nandatri barida tebu.
0: Asate je kulungwa.
1: Kini ya jisili uweche kwa hezo ilu jano waka munda mpela pa mkwoni pa uvidi.
0: Mhm.
1: Kali mwenu la abushijima salamu. Kisha ipinundi abushijima salamu. Asuwa abuda makanoje abushijima.
0: Asante Marengo Gamboni.
1: Asante.
0: Asante.